0: Vždycky fresh.
1: Fajn. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn.

Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.